so wafa yesu kristo sɛ wokra no wagye nkwa anaa ɛnkyɛ na ne ɔbɛbɛ ne nya boo sakawadwe ɛnɛ na sɛ ankyɛ no yi ne ho adi a

0: awurade obi mfa nasodeɛ ɛmma wo nkyɛn ɛnsan fa nkorɔ ɛmmerɛ ne ne nam sɛ
1: nayɛwoyɛ wakyikyi
0: na wotwerɛ ho sie anɛ wo a yɛne afrɛ no wabue yɛnne woama nnɛ nkonimdie na abɛyɛ yɛ ntia ɛwɛde sɛ ɛtena sɛ ne buwa mu nyinaa ho atan a na ayɛyɛ ne aseda ne ntontom ne kamfo ɛne ɛ sɛ yɛde ma wo din ɛmmerɛ yɛte aseɛ